slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202. Pred vama je epizoda Disco Grooves, Diskoteka Plus, Radio 202, na startu Disco Visions. Disco Visions i Manuel Kane. Dobrodošli u Disco Grooves.